Dzień dobry. Magdalena Józefiak zaprasza do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. A co dziś w naszym programie? Zaraz po wiadomościach z kraju i ze świata wspomnimy bitwę pod Wiedniem. Czy odsiecz Sobieskiego była konieczna? Następnie mapa według Trumpa. A w drugiej części programu Putin podbija Europę, a na koniec coś pozytywnego. Polscy uczniowie w czołówce Europy mimo globalnego kryzysu edukacji. A teraz posłuchajmy piosenki Z Tobą Bez Ciebie w wykonaniu Olgi Bończyk.

Wiadomości z kraju i ze świata. W wieku 98 lat zmarł Andrzej Wielowiejski, polityk, prawnik, działacz katolicki i jedna z ważniejszych postaci polskiej opozycji demokratycznej w PRL. W czasie okupacji niemieckiej walczył w oddziale partyzanckim Armii Krajowej. Od 1980 roku pełnił funkcję eksperta i doradcy Solidarności. Po 1989 roku senator i eurodeputowany, odznaczony między innymi Krzyżem Walecznym i Orderem Orła Białego. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się protest nauczycieli. Uczestnicy domagali się uchwalenia obywatelskiej inicjatywy ZNP, zakładającej między innymi powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnymi wynagrodzeniami w gospodarce oraz 15-procentową podwyżkę wynagrodzeń w 2027 roku. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów, m.in. w ministerstwach, organizacjach pozarządowych, urzędach i instytucjach państwowych. Złożyła do prokuratury 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych. Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża na Westerplatte odbyły się główne uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Apeluję stąd do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego, mówił prezydent Karol Nawrocki. Załatwmy sprawę reparacji, zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej. Przypomniał, że straty Polski wskutek niemieckiej agresji wyceniono na ponad 6,2 biliona złotych. Prokuratura zamierza przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w związku ze śledztwem w sprawie niedopuszczenia do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań wobec mojej osoby jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ocenił Nawrocki. Rada Ministrów przyjęła program poszukiwań i rozpoznawania krajowych złóż surowców krytycznych, między innymi miedzi, platynowców, grafitu, helu i fluorytu. Celem jest ograniczenie zależności od zagranicznych dostawców i zmniejszenie ryzyka przerw w łańcuchach dostaw. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono prawie 185 milionów złotych. W Kijowie doszło do szczelaniny między funkcjonariuszami wywiadu wojskowego CHUR i Sił Bezpieczeństwa Ukrainy SBU. W tle były porwania przez SBU zastępcy dowódców walczącego po stronie Ukrainy rosyjskiego korpusu ochotniczego podejrzanego o planowanie zamachu na Achmeda Zakajewa, lidera czeczeńskich władz na uchodźstwie. Nikt nie zginął, ale Wołodymyr Zeleński odwołał wiceszefów SBU i CHUR, nazywając incydent haniebnym. W lipcu tego roku 32-letnia dr Aleksandra Adams ukończyła studia na Northeastern University London. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest osobą całkowicie głuchą i niewidomą. Pokonała liczne bariery, wykorzystując nowoczesne technologie asystujące, które będą jej też pomagać w przyszłej karierze w dziedzinie medycyny paliatywnej i geriatrii. Włoski rząd, na którego czele stoi Giorgi Meloni, jest od 4 września najdłużej sprawującym władzę gabinetem od końca II wojny światowej. Tego dnia wynikiem 1413 dni pobity został poprzedni rekord ustanowiony przez Sylwia Berlusconiego. Bank Centralny Holandii ogłosił, że wycofuje z Kanady i USA 86 ton przechowywanego za oceanem złota i przenosi je do Londynu.
Powody, jak napisano w komunikacie, są rosnące napięcia geopolityczne na świecie. A teraz tost za siebie i Wojtek Gęsiecki.

0: do dna.
1: Bitwa pod Wietniem. Czy odsiecz Sobieskiego była konieczna? 12 września 1683 roku wojska polskie, austriackie i niemieckie pod dowództwem Jana III Sobieskiego pokonały armię turecką oblegającą Wiedeń. Odsiecz wiedeńska stała się jednym z największych zwycięstw w historii Polski i ważnym wydarzeniem dla całej Europy. Do dziś historycy zastanawiają się jednak, czy była to decyzja korzystna przede wszystkim dla Polski, czy bardziej dla Austrii. W drugiej połowie XVII wieku Imperium Osmańskie było jednym z głównych zagrożeń dla Rzeczypospolitej. Turcy kontrolowali już Podolę wraz z Kamieńcem Podolskim, a ich wpływy sięgały terenu Ukrainy. Jan III Sobieski musiał zdecydować, czy zawrzeć sojusz z Austrią przeciwko Turcji, czy też pozostać sam wobec dalszego zagrożenia. Król uważał, że pozostawienie Austrii bez pomocy mogłoby mieć groźne konsekwencje dla Polski. Wychodził z założenia, że jeśli padnie Wiedeń, kolejnym celem Turków mogą stać się ziemie Rzeczypospolitej. Dlatego uznał, że wspólna walka z Habsburgami jest najlepszym rozwiązaniem. W 1683 roku wielki wezyr Kara Mustafa poprowadził ogromną armię liczącą około 60-70 tysięcy żołnierzy. Oprócz wojsk tureckich uczestniczyli w niej także Tatarzy, Kormsycy oraz oddziały z Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu. Wiedeń znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Turcy prowadzili oblężenie, podkopywali mury i przygotowywali wybuchy mające umożliwić zdobycie miasta. Wielu obserwatorów uważało, że stolica Austrii może wkrótce upaść. W odpowiedzi na zagrożenie powstała armia sprzymierzonych złożonych z wojsk polskich, austriackich i niemieckich. Dowództwo nad całością objął Jan III Sobieski. Bitwa rozpoczęła się 12 września 1683 roku. Wojska austriackie i niemieckie od rana wiązały siły tureckie ciężkimi walkami. Przełom nastąpił po południu, gdy Sobieski wydał rozkaz do generalnego ataku kawalerii. Do szarży ruszyło blisko 20 tysięcy jeźdźców, w tym słynna polska husaria. Była to jedna z największych szarż kawalerskich w historii. Atak przełamał tureckie pozycje i zmusił Karę Mustafę do odwrotu. Jeszcze tego samego dnia oblężenie Wiednia zostało zakończone. Zwycięstwo przyniosło Sobieskiemu sławę w całej Europie, a husaria stała się symbolem skuteczności polskiego wojska. Choć odsiecz wiedeńska była ogromnym sukcesem militarnym, korzyści polityczne okazały się ograniczone. Sobieski liczył na wzmocnienie pozycji Rzeczypospolitej oraz odzyskanie utraconych ziem. Tymczasem największe zyski odniosła Austria. W kolejnych latach Habsburgowie odzyskali znaczną część Węgier oraz rozszerzyli swoje wpływy na Bałkanach. Polska natomiast odzyskała Podolę i Kamieniec Podolski. Dopiero w mocy pokoju w Karłowicach w 699 roku. Po zwycięstwie pojawiły się również napięcia między sojusznikami. Spory dotyczyły m.in. podziału łupów wojennych oraz dalszych planów prowadzenia wojny z Turcją. Mimo że armia turecka nie została całkowicie zniszczona, wydarzenia z 1683 roku miały ogromne znaczenie dla dziejów Imperium Ormiańskiego. Turcy utracili inicjatywę, a w następnych latach prowadzili głównie działania obronne. W 1684 roku powstała Liga Święta, skupiająca państwa walczące przeciwko Turcji. Kolejne kampanie stopniowo osłabiały imperium, a pokój w Karłowicach z 1699 roku potwierdził jego utratę dominującej pozycji w Europie. Odsiecz wiedeńska znacząco podniosła prestiż Polski, ale nie rozwiązała problemów wewnętrznych państwa. Po śmierci Sobieskiego zabrakło wybitnych przywódców i konkretnych reform. Szlachta niechętnie przeznaczała środki na utrzymanie silnej armii, a wiele sejmów było zrywanych. W XVIII wieku Rzeczpospolita coraz bardziej odstawała od sąsiadów pod względem organizacji państwa i sił zbrojnych. Podczas Wielkiej Wojny Północnej okazało się, że nie jest przygotowana do walki z nowoczesnymi armiami Rosji, Szwecji czy Saksonii. Rozpoczął się proces stopniowego osłabiania państwa polskiego.
0: Tak chcemy skończyć tę sarmację pieśnią, którą wykonamy wspólnie wszyscy, pieśń Konfederatów z pierwszego aktu księdza Marka, Juliusza Słowackiego.

Mapa świata według Trumpa. Przywódca USA co rok ingeruje w geografię. W 2025 roku, w pierwszym dniu swojej drugiej kadencji, zmienił Zatokę Meksykańską w Zatokę Amerykańską. Teraz 29 sierpnia wydał rozporządzenie, aby jezioro Ontario było nazwane odtąd Jeziorem Ameryka. Sprawa pojawiła się w szczególnie napiętym momencie. Kilka dni wcześniej złamały się rozmowy handlowe między obydwoma sąsiadującymi krajami. Waszyngton nałożył 50% cła na kanadyjskie towary warte około 20 miliardów dolarów. Ottawa zapowiedziała cła odwetowe. Podczas podpisywania dokumentu w gabinecie owalnym Donald Trump powiedział, że zmiana nazwy nie jest bezpośrednim komunikatem pod adresem Kanady, choć sąsiad z północy od dawna okrada Amerykę w handlu. A sąsiad, związek między renominacją i jeziora i polityką, dostrzegł bez większego wysiłku. Rzeczy należy nazwać po imieniu, oznajmił kanadyjski premier Mark Carney. Przypomniał również, że nazwa Ontario ma ponad 400 lat i jest starsza zarówno od Konfederacji Kanadyjskiej, jak i Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i pochodzi z języka rdzennego plemienia Wendat. Premier prowincji Ontario, Doug Ford, nie ograniczył się do oświadczenia. Nad kanadyjskim brzegiem akwenu stanęła duża tablica z napisem Lake Ontario, now and always. Ford stwierdził, że nosiło tę nazwę długo przed Donaldem Trumpem i będzie ją nosiło długo po jego odejściu. Nie zważając na protesty Kanadyjczyków, Departament Spraw Wewnętrznych zainicjował zmianę w Geographic Names Information System, urzędowym rejestrze nazw geograficznych USA. Gdy formalność została dokonana, zareagował Google. Amerykańscy użytkownicy Google Maps widzą teraz jezioro Ameryka, a kanadyjscy nadal jezioro Ontario. W pozostałych państwach pojawiają się obie wersje. Działania Google uradowały administrację Trumpa. Dyrektor komunikacji Białego Domu Stephen Chung napisał w mediach społecznościowych: to oficjalne jezioro Ameryka na Google Maps. Jednak nie wszyscy dostawcy map wykazali podobną gorliwość. Na Apple Maps i Waze nadal widnieje Ontario, a mapa Quest informowała krótko: nie zmieniamy. Tymczasem Trump proponował swój pomysł za pomocą filmów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. W jednym z nich przewraca tablicę ze starym napisem i zastępuje ją nowym. W innym po brzegu jeziora maszerują uzbrojone w karabiny kanadyjskie gęsi z włosami przypominającymi fryzurę prezydenta. Reakcje Amerykanów na wybryki przywódcy są podzielone, a także wyraźnie, jak dzieli się tamtejsza scena polityczna. Sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum entuzjastycznie zapowiedział wykonanie polecenia zmiany i ogłosił, że nazwy miejsc związanych z amerykańską gospodarką powinny odzwierciedlać wielkość Stanów Zjednoczonych. Demokratyczna kongresmenka Debbie Dingell uznała rozporządzenie za idiotyczne i zapowiedziała projekt ustawy unieważniającej. Demokratyczna gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul oświadczyła natomiast, że jej stan, jedyny amerykański stan położony nad jeziorem Ontario, nie zamierza akceptować nazwy Jezioro Ameryka. Akwen pozostaje wspólną wodą Kanady i USA, uregulowaną traktatem granicznym z 1909 roku. Nie istnieje międzynarodowa instytucja, która mogłaby narzucić wszystkim państwom jego jedną nazwę, więc Trump ma prawo decydować o niej wyłącznie w swoim kraju. Nie może dyktować własnych warunków Kanadzie ani reszcie świata. W rezultacie jezioro ma nazwę zależnie od tego, po której stronie granicy znajduje się urząd, mapa albo użytkownik internetu.

0: Zakład pogrzebowy Peter Urbeck Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Urbeck Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Urbeck jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
1: Putin podpala Europę. Czy Polska jest gotowa? Rozważania generała doktora Romana Polka, byłego dowódcy jednostki GROM i zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Seria pożarów, eksplozji i ataków sabotażu w różnych krajach Europy wywołuje coraz większe obawy o bezpieczeństwo kontynentu. Według generała Romana Polko, byłego dowódcy jednostki GROM, wiele wskazuje na to, że Rosja prowadzi wobec państw Zachodu działania hybrydowe, mające zdestabilizować sytuację i testować gotowość obronną NATO. W ostatnich latach doszło do licznych incydentów w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Obejmowały one pożary zakładów przemysłowych, próby ataków na infrastrukturę krytyczną oraz działania dezinformacyjne. Zdaniem generała, nie są to przypadkowe zdarzenia, lecz część szerszej strategii wywieranej presji na państwa wspierające Ukrainę. Polska znajduje się na pierwszej linii konfliktu ze względu na położenie geograficzne, pomoc udzielaną Ukrainie oraz rolę logistycznego zaplecza NATO. Jest szczególnie narażona na działania rosyjskich służb. Generał Polko podkreśla, że zagrożenie nie ogranicza się do klasycznego szpiegostwa. Obejmuje również cyberataki, sabotaż infrastruktury, kampanie dezinformacyjne oraz próby wpływania na nastroje społeczne. Działania te mają wywołać niepewność, podziały i osłabić zaufanie obywateli do instytucji państwa. Ekspert zwraca uwagę, że Rosja od lat wykorzystuje osoby działające za pośrednictwem mediów społecznościowych, organizacji fasadowych lub środowisk ekstremistycznych. Takie działania są trudniejsze do wykrycia niż tradycyjne operacje wywiadowcze. Generał uważa, że państwa NATO przez długi czas nie traktowały wojny hybrydowej z należytą powagą. Dziś sytuacja się zmienia, a kolejne kraje zaczynają dostrzegać skalę zagrożenia. Rosną oczekiwania, aby NATO wypracowało wspólną strategię reagowania na cyberataki, sabotaż i działania destabilizacyjne. Zdaniem Polko konieczne jest określenie, kiedy ataki hybrydowe powinny być traktowane jako zagrożenie dla całego sojuszu. Jednocześnie państwa członkowskie muszą wzmocnić własne zdolności obronne. Dotyczy to nie tylko wojska, ale również ochrony infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej i transportowej. Najbardziej krytyczna część rozmowy dotyczy przygotowania Polski. Generał Polko ocenia, że mimo postępów kraj nadal nie jest wystarczająco przygotowany na współczesne zagrożenia. Problem pozostaje między innymi koordynacja działań między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W wielu przypadkach procedury są zbyt skomplikowane, a zakres odpowiedzialności różnych służb nie zawsze jest jednoznaczny. Generał wskazuje również na niedostateczną świadomość społeczną. Wielu obywateli nie wie, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, ani jak rozpoznać dezinformację. Tymczasem odporność społeczeństwa jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Według rozmówcy, bezpieczeństwo nie jest wyłącznie zadaniem wojska czy służb specjalnych. Ważną rolę odgrywają sami obywatele. Polko postuluje rozwijanie edukacji dotyczącej bezpieczeństwa, organizowanie szkoleń z reagowania kryzysowego lub budowanie kolejnej odporności społecznej. Chodzi o to, aby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować podczas awarii, ataków cybernetycznych czy innych sytuacji nadzwyczajnych. Równie istotne jest ograniczenie wpływu dezinformacji. Fałszywe informacje mogą wywołać panikę i osłabić zdolność państwa do skutecznego reagowania. Szczególną uwagę generał poświęca sytuacji na granicy z Białorusią. Jego zdaniem Polska musi być przygotowana zarówno na presję migracyjną, jak i na różnego rodzaju prowokacje mające destabilizować sytuację. Podkreśla jednocześnie, że żołnierze i funkcjonariusze pełniący służbę na granicy wykonują niezwykle trudne zadania i potrzebują jasnych procedur oraz konsekwentnego wsparcia. Pytany o możliwość użycia przez Rosję tzw. brudnej bomby atomowej, generał Polko ocenia, że takie ryzyko istnieje i powinno być traktowane poważnie, choć prawdopodobieństwo pozostaje trudne do oszacowania. Państwa NATO muszą przygotować się także na scenariusze wcześniej już znane za mało realne. Zdaniem generała Romana Polko, Polska znajduje się w centrum współczesnej wojny hybrydowej, prowadzonej przez Rosję przeciwko Zachodowi. Największym wyzwaniem nie jest dziś klasyczna wojna, lecz sabotaż, cyberataki, dezinformacja i próby destabilizacji. Kluczem do bezpieczeństwa jest nie tylko silna armia, ale również sprawne instytucje, skuteczna współpraca w ramach NATO oraz świadome i przygotowane społeczeństwo. Polska poczyniła postępy, jednak wciąż ma wiele do zrobienia, aby skutecznie odpowiadać na zagrożenia XXI wieku.

rozumieniu czytanego tekstu oraz naukach przyrodniczych. Wyniki uczniów z Polski były wyraźnie wyższe od średniej krajów Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, co potwierdza, że polski system edukacji nadal należy do najmocniejszych w Europie. Najlepiej polscy uczniowie wypadli w naukach przyrodniczych, które były głównym obszarem badania. Uzyskali średnio 495 punktów, podczas gdy średnia unijna wynosi 476 punktów, a średnia OECD 482 punkty. W całej Unii Europejskiej lepszy rezultat osiągnęli jedynie uczniowie z Estonii i Finlandii. W matematyce Polska zdobyła 484 punkty, wobec średniej Unii wynoszącej 460 punktów. Wśród państw unijnych wyprzedzała nas jedynie Estonia, co oznacza drugie miejsce w Unii Europejskiej. To szczególnie ważny wynik, ponieważ w wielu krajach świata obserwowany jest wyraźny spadek kompetencji matematycznych młodzieży, wliczając niestety naszą Australię. Równie dobrze polscy uczniowie poradzili sobie ze zrozumieniem czytanego tekstu, osiągając 482 punkty. Dla porównania średnia Unii Europejskiej wynosi 450 punktów, a średnia OECD 460 punktów. Lepsze wyniki w Unii Europejskiej uzyskali tylko uczniowie Estonii i Irlandii. Autorzy raportu podkreślają jednak, że sukces Polski należy rozpatrywać na tle niepokojących tendencji światowych. W wielu krajach utrzymuje się spadek wyników w matematyce i czytaniu ze zrozumieniem, który został zauważony już w badaniach w 2022 roku. Eksperci mówią wręcz o globalnym kryzysie edukacyjnym. Na tym tle Polska wyróżnia się stabilnością wyników, ponieważ osiągnięcia uczniów pozostały na poziomie zbliżonym do rezultatów z 2022 roku. Według przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych utrzymanie wysokich wyników jest sukcesem nauczycieli i całego systemu edukacji. Podkreślają oni, że Polska od wielu lat należy do grupy krajów osiągających ponadprzeciętne rezultaty, a obecnie wyniki są efektem wieloletnich reform oraz wysokich wymagań stawianych uczniom. Raport wskazuje jednak również obszary wymagające poprawy. Mimo wysokiej pozycji Polski, część uczniów nadal nie osiąga podstawowego poziomu umiejętności, szczególnie w zakresie czytania. Eksperci zwracają uwagę, że wyzwaniem na najbliższe lata będzie nie tylko utrzymywanie wysokich wyników najlepszych uczniów, ale także wsparcie tych, którzy mają największe trudności. W badaniach PISA 25 uczestniło 91 krajów i regionów świata oraz ponad 760 tysięcy uczniów. Polskę reprezentowało ponad 7 tysięcy 15-latków z 217 szkół. Najwyższe wyniki globalnie ponownie osiągnęli uczniowie z krajów i regionów Azji. Polska nie wróciła jeszcze do rekordowych wyników sprzed lat, ale zatrzymała spadek osiągnięć edukacyjnych, których dokonało wiele krajów po pandemii. W czasie, gdy świat zmaga się z pogarszającymi się wynikami uczniów, polska szkoła utrzymuje miejsce w europejskiej czołówce i pozostaje jednym z mocniejszych systemów edukacyjnych Unii Europejskiej.

Biebrzański Park Narodowy obchodzi swoje setne urodziny. Biebrzański Park Narodowy leży w Dolinie Biebrzy. To wyjątkowa okazja, aby przypomnieć znaczenie jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce i Europie. Rozległe bagna, torfowiska oraz naturalne doliny rzeczne tworzą krajobraz, który od lat zachwyca turystów, naukowców i miłośników natury. Dolina Biebrzy jest największym kompleksem torfowiskowym w kraju. To miejsce życia wielu rzadkich gatunków, zwierząt i roślin. Symbolem regionu stał się łoś, którego często można spotkać na podmokłych terenach. Park jest także schronieniem dla wilków, bobrów, wydr oraz setek gatunków ptaków. Wiosną tysiące skrzydlatych wędrowców zatrzymuje się tutaj podczas corocznych migracji. Historia ochrony tych obszarów rozpoczęła się w latach 20. XX wieku. Przyrodnicy dostrzegali wówczas wyjątkową wartość biebrzańskich mokradeł i rozpoczęli działania na rzecz ich zachowania. Przez kolejne dekady ochrona obejmowała coraz większe obszary, aż do utworzenia Biebrzańskiego Parku w 1993 roku. Dziś jest on największym parkiem narodowym w Polsce. Znaczenie Biebrzy wkracza poza ochronę zwierząt i roślin. Mokradła magazynują ogromne ilości wody oraz węgla, pomagając ograniczyć skutki zmian klimatycznych. Działają jak naturalna gąbka, która zatrzymuje nadmiar wody podczas opadów i oddaje je w okresach suszy. Dzięki temu wspierają utrzymywanie równowagi ekologicznej całego kraju. Przed parkiem stoją liczne wyzwania. Coraz częstsze susze, pożary torfowisk oraz skutki zmian klimatycznych stanowią zagrożenie dla delikatnych systemów. Dlatego tak ważna jest dalsza ochrona tych terenów oraz współpraca naukowców i pracowników parku. Setny jubileusz ochrony Doliny Biebrzy to nie tylko powód do świętowania, ale również przypomnienia, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Biebrzański Park Narodowy pozostaje symbolem dzikiej przyrody i dowodem na to, że odpowiedzialna ochrona przyrody pozwala zachować jej piękno dla przyszłych pokoleń.

I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego, nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Program przygotowała i poprowadziła Magdalena Józefiak. Programy z tej stacji zawsze możecie słuchać o godzinie 8 rano i w poniedziałki o godzinie 5 po południu. Oczywiście mowa tutaj o polskich programach radiowych. A więc do wysłuchania kolejnego programu, polskiego programu, zapraszam już dziś bardzo serdecznie. Program będzie nadany w poniedziałek o godzinie 5 po południu, a przed mikrofonem zasiądzie Bola Shen. Ja dziś życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.